0: Jako posiadacz gospodarstwa rolnego pan Sting chodzi spać z kurami, a wstaje z kogutami, czyli mniej więcej o tej porze wstaje, o 5.59. Mamy razem z nim właśnie Słoneczna Brygada, Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jakim.
1: Dzień dobry, też dajmy kasę.
0: Dzień dobry, spoglądamy na zegary, na zegarach już prawie szósta.
2: No to jeszcze rzut oka w kalendarz, 27 sierpnia dzisiaj i ten dzień to czwartek, no a skoro szósta, to wiadomości radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka.
3: Cudzoziemcy wśród zaginionych po powodzi błyskawicznej w Nepalu, nie ma informacji, by byli wśród nich Polacy. Specjalna grupa policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Po 3 tygodniach od otwarcia ulica Złota w Warszawie znów do remontu. Nie ma informacji o tym, by wśród poszkodowanych w powodzi błyskawicznej w Nepalu byli Polacy, przekazują polskie służby konsularne. Wśród setek poszukiwanych osób większość to cudzoziemcy, w tym również z Europy. Zginęło ponad 150 osób. Woda porywała domy, mosty i drogi. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. To specjalnie stworzona grupa. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich. Więcej o tym Katarzyna Młynarczyk.
4: Na razie zatrzymano 2 osoby, w tym 1 nieletnią. Policja chce ująć jeszcze 3 kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
5: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
4: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi.
3: Znana piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury, reklamując swoje produkty, złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przypisywała żelkom z witaminą D, z selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Tego będzie można nauczyć się w weekend w ramach szkolenia Krajowego Treningu Reagowania. Udział jest bezpłatny, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych.
3: Szkolenia będą organizowane w całej Polsce. Po 3 tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Chodzi o ulicę Złotą w Warszawie, która nie wytrzymała napływu mieszkańców i turystów.
8: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
3: Tak, Jakub Dybalski z ZDM-u mówi o zadeptanym trawniku. Cała ulica ma zostać ponownie oddana do użytku jesienią.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Ruszamy nad Polskie Morze i jak zawsze mamy kłopoty na obwodnicy Trójmiasta. Zwężenie w okolicach węzła Gdańsk-Południe, a w kierunku Gdyni spotkacie ekipy stawiające ekrany akustyczne.
0: Jeśli S7 ruszycie w Tatry, to kłopoty będą w Krakowie. Drogowcy ciągle nie domknęli dwupasmówki okrążającej miasto. Postoicie też na wyjeździe z miasta na Zakopiankę. Tam mamy zwężenie i wykopki.

0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie w większości regionów, choć jeszcze rano lokalnie mgły mogą ograniczać widoczność, a dziś już nieco cieplej. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni na Suwalszczyźnie, 23 w centrum, do 26 na południu.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
2: Dzień dobry, witamy. Po szóstej będziemy mieli banana, nie tylko na twarzy, gdyż dzisiaj wypada i powiemy wam dlaczego.
3: Po szóstej też będziemy się nieskromnie chwalić swoimi osobistymi rekordami w każdej dziedzinie, nawet w jedzeniu parówek na śniadanie. Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówi Słoneczna Brygada. No i gramy z Sabrinę, Boys, 4 po szóstej.

0: Do roboty, Manetwork w Radiu Złote Przeboje. Budzą nas, gramy na to jak na lato. Słoneczna Brygada wita was w dniu czwartkowym, 27 dzień sierpnia. Dzisiaj mamy i zaglądamy do kalendarza.
1: A dzisiaj obchodzimy Dzień Tira oraz Dzień Miłośników Bananów.
2: Dali mi banana, dali mi banana.
1: No właśnie, mniej więcej tak. Natomiast dokładnie 71 lat temu ukazała się pierwsza księga rekordów Guinnessa.
3: A w czym państwo słuchacze kochani są rekordzistami? Pochwalcie się z waszym rekordem osobistym. Bardzo prosimy. 22 4 4 3. Zaraz dzwońcie o tej wczesnej porze. Jeśli o tej porze żyjecie i macie się dobrze, to też pewnego rodzaju rekord. Zaczynamy apel poranny. 22 4 4 3 0. A teraz do roboty. A nie, przepraszam bardzo. W tango idziemy. Objection Tango. Shakira jest 12 minut po 6.

0: Kombi i nasze rendezvous. Gdybyście mieli ochotę na taki rendezvous, to pamiętajcie, 4 września Kombi gra koncert w Starogardzie Gdańskim, 10 września w Warszawie, a 20 września Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk jako królowie życia zagrają koncert taki podsumowujący 50 lat kariery w Opolu. Już teraz was tam zapraszamy, jest 20 minut po godzinie 6, to my, Słoneczna Brygada.
1: Dzień dobry, mówimy wam w czwartkowy poranek, no i budzimy was największymi przebojami z lat 80. i 90. Za chwilę 1/4 czwórki z Liverpoolu. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: My też kochamy, kiedy się uśmiechacie po drugiej stronie radia. I love your smile, śpiewała Szanis w radiu Złote Przeboje. O 6.31 zbliżamy się do weekendu, a zbliżając się do weekendu budzimy z wami czwartkowy poranek i zapraszamy do apelu pobudka wstać 22.44.30.
1: Good morning, Złote Przeboje, jak zwykle. Dzisiaj czwarteczek. Dzień wiązania sznureczek! Pozdrawiam!
2: Pozdrawiamy! Good morning! Mówią Złote Przeboje i idziemy dalej tym tropem. Jest czwarteczek na śniadanie. Mało solny ogóreczek. 22.44.30 to jest telefon dla tych, co zaspali na apel poranny albo uwaga, chcą się pochwalić swoim prywatnym rekordem, gdyż dzisiaj rocznica Księgi Guinnessa, proszę państwa. Tak, a teraz będzie najlepsze muzyczne jakie znamy. Amanda Lear zaśpiewa w radiu Złote Przeboje. 2 minuty po 6:30.

0: Johnny Cash, Marilyn Manson, Tori Amos, a z polskich Kombi, Maria Peszek, a nawet Radosław Pazura, to m.in. ci artyści wykonywali cover tego przeboju, Depeche Mode, Personal Jesus. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W czwartek to my, Słoneczna Brygada, i chcieliśmy powiedzieć, o rany, ale się cieszę, jak gram Depesze, ale będzie fajnie, ciągle będzie fajnie, no bo kto was obudzi tak jak my, no? Szwagierko Laska u cioci na imieniach, czyli bardzo imprezowy kawałek, a później disco od Village People. Bądźcie blisko. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato i mamy dzisiaj rocznicę wydania Księgi Guinnessa i z tej okazji każdy z nas i z was, każdy słuchacz będzie mógł się pochwalić, jaki to ma rekord na koncie. Ja na przykład mam najszybsze podniesienie jedzenia z podłogi w myśl zasady 5 sekund. Przed chwilą właśnie.
2: Brawo, brawo. Ja mam na koncie rekord liczby skarpetek bez pary.
1: Aha,
2: po każdym praniu wyjmuję kolejne pojedyncze i nie tylko moje.
3: Gratulacje. Ja mam z kolei rekord w najgłośniejszym otwieraniu paczki chipsów w kinie.
4: Brawo.
3: Nie jest już czujesz, prawda?
4: Świetnie, świetnie, świetnie. Wszyscy cię kochają za to. A ja mam rekord w przesypianiu weekendów.
2: A państwo,
4: słuchacze kochani, w czym jesteście rekordzistami? Za jaki rekord powinni was wpisać do Księgi Rekordów Guinnessa? 22, 4 czwórki i 3 zera. Piszcie też na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najśmieszniejszy, najbardziej szokujący albo najgłupszy rekord wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. 2, 2, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Kto z was pamięta rok 1998? Wtedy latem, właśnie przebojem wakacji była ta piosenka Cruel Summer, Ace of Base. No i też pamiętamy, że 95 była po złoty 60. Pamiętacie?
1: Rzeczywiście dawne czasy. Na dzisiaj zdecydowanie inna cena, chociaż mamy też dobrą wiadomość, bo dzisiaj troszkę taniej niż wczoraj. Jakie te maksymalne ceny na dziś? O tym w wiadomościach Radia Złoto Przeboje o 7:00.

0: 27 sierpnia mamy dzisiaj i to jest czwartek, na zegarach 7, a w radiu Złote Przeboje Wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Obława ze sprawcami śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Tysiące ludzi zaginionych po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Dziś będzie taniej, ceny paliw na polskich stacjach niższe niż wczoraj. Trwa obława ze sprawcami brutalnego śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Kilkuset policjantów szuka sprawców ataku, po którym zmarł 36-latek. Zarówno on, jak i sprawcy mieli związek ze środowiskiem pseudokibiców. Wisła Kraków wprowadziła zakaz eksponowania symboli grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
2: Zaktualizowany regulamin stadionu doprecyzowuje zasady dotyczące symboli. W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
1: A policja zna personalia sprawców i ustala teraz, gdzie się ukrywają. Setki turystów wśród zaginionych po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Polskie służby konsularne nie mają informacji, by byli wśród nich Polacy. Liczba ofiar śmiertelnych przekracza 150 i wciąż rośnie. Kataklizm zabierał wszystko po drodze.
3: Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem.
1: Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Taniej na stacjach paliw. Ceny maksymalne na dziś są niższe niż wczoraj. Za litr 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, a za litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł i 54 grosze. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Tak podsumowują ostatnie 2 miesiące.
5: Ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie 1 czy 2 piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce, te warunki atmosferyczne.
1: Mówi Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, a polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. A testy smakowe z udziałem ludzi są w planach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszumowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Bassos 6-3, 6-2. W decydującym meczu Kubka zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Matthew Brennan wygrał 5. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania ze startem falset i metą w Roquetes. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na 2. etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słowenec Tadej Pogacar, wyprzedzą swojego rodaka Primoża Roglicza o niemal 3,5 minuty.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś praktycznie w całym kraju pogodnie, padać nie powinno i będzie cieplej, bo maksymalnie od 21 stopni na Suwalszczyźnie, 23 w centrum, do 26 w południowej Polsce.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Dzień dobry, po 7 zrobimy to, co lubimy najbardziej, czyli zorganizujemy wam fantastyczny, wystrzałowy weekend.
7: Także po 7 w ramach pokazywania Rosji, co o niej myślimy, będziemy mieli specjalną, potrójną prognozę pogody dla naszych przyjaciół Czechów, gdyż...
8: Do Czech to ją za darmo.
7: No wiadomo, 4 minuty po 7 gramy Lubegę.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: co tygrysy lubią najbardziej? No bawić się, szaleć. I właśnie dlatego wszystkie weekendy sierpnia spędzaliśmy wspólnie, bawiąc się na plaży Wawer w Warszawie.
1: No tak.
0: No i to właśnie tam zagrali już Demono, Ira, Papadeo oraz Just Five. A przed nami wielkie koncertowe zakończenie wakacji. Kochani, w najbliższą niedzielę na scenie plaży Wawer pojawi się Majka Jeżowska.
2: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich, w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.
1: Czujemy się zaproszeni i to będzie wielki muzyczny powrót do lat 80. i 90. Najbliższy weekend na Plaży Wawer. Wstęp na koncert jest darmowy. To będzie wielki finał wakacji tylko z Radiem Złote Przeboje. Nie może was tam zabraknąć po prostu. A teraz w czwartkowy poranek gra Starship w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 13 po 7.

0: Cudowna energia, no i ta legendarna nieodżałowana chrypka Bonnie Tyler w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. Budzimy czwartek, ostatni czwartek tegorocznych wakacji, a na zegarach mamy 21 po siódmej.
1: Dzień dobry, a budząc czwartek wybieramy tylko te najfajniejsze, najlepsze Złote Przeboje z lat 80. i 90. Za chwilę nas na nogi będzie stawiać m.in. Kasia Kowalska.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: Ponieważ wczoraj okazało się, że Rosja chce nas skłócić z Czechami, to dzisiaj mówimy Rosji pozor i że zbierają się nad nią czarne chmury. A teraz pogodowe wiadomości dla naszych czeskich przyjaciół.
2: Ponieważ Czesi na powitanie mówią ahoj, jak prawdziwi marynarze, to doniesiemy, jaka dzisiaj pogoda nad Bałtykiem, a zrobimy to w naszym ulubionym języku.
3: No to uwaga, krasne poczasi u Balckiego morze.
1: Pogoda nad Bałtykiem piękna.
3: Slunte spiti, ne prsi, a dnes je teplo.
1: Słońce praży, nic z nieba nie pada i dzisiaj ciepło.
3: 22 aż 24 stopnie Celsja.
1: Od 22 do 24 stopni Celsjusza.
3: A woda jest studena jako piwo.
1: A woda zimna jak chmielowa woda z Pilsna. Ponieważ już niedługo rosyjski królewiec ma być czeski, to informujemy też, że tam dzisiaj 24 stopnie i w pełnym słońcu widać, że trzeba tam wszystko pomalować, posprzątać i wyremontować.
3: I na koniec w Chrzanowie też 24 stopnie w cieniu, a słońce dzisiaj będzie pełne jak kufel. A dlaczego Chrzanów? Gdyż
4: moja babiczka pochodzi z Chrzanowa.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: chyba lat 90. Tak właśnie brzmiało. Nie za głośno, nie za cicho, nie za szybko, nie za wolno. Idealnie. Crash, Jennifer Page. Uważajcie o tej wczesnej porze, żeby nie było porannego Crash. Boom, bang. Dzień dobry, wczorkowy poranek za 28.
1: Gramy na to jak na lato, to my, Słoneczna Brygada. Są wakacje, musi być all inclusive w Egipcie. W związku z tym już za kilka minut grupa The Bangles i kawałek Walk Like an Egyptian.
2: Radio Złote Przeboje. This one I feel in broken hearts.

0: to promocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
2: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj rocznica wydania Księgi Guinnessa, więc każdy słuchacz bez fałszywej skromności, każda słuchaczka również, może się pochwalić, jaki to ma rekord na swoim własnym prywatnym koncie. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Mój rekord to zdecydowanie za dużo gadam. Ja potrafię paplać bez przerwy.
3: Największy rekord w życiu to 52 godziny na dyżurze. No. Uwierzcie, że jak wychodziłam z pracy, to nie wiedziałam, jak się nazywam.
4: No. Mój rekord? Po 46 minutach domyśliłem się, to moja żona miała na myśli, mówiąc, że potrzebuje o tamto, takie to. O.
5: Na moim rekordem udało się zjeść 10 dużych ruskich pierogów w 3 minuty.
6: Ja potrafię milczeć w 13 językach, z czego 8 płynnie.
7: Nie no, szacun, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. W czym jesteście rekordzistami? Za jaki to rekord powinni was wpisać do Księgi Guinnessa? Telefon 22 4 4 i 3 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszy rekord obiecujemy, wyślemy komuś złotą kawę Słonecznej Brygady. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: wakacjach 26 lat temu słuchało się tego przeboju. It Feels So Good. Sonic w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. W tamtych czasach też zespół Venga Boys śpiewał Wow, we going to Ibiza. Pamiętacie?
1: O właśnie, właśnie. Dobry trop, bo taki wakacyjny temat poniekąd u nas też się pojawi. Kto ma się tłumaczyć właśnie z wyjazdu na Ibizę i spotkania z pewnym politykiem?
0: No, ciekawe,
1: czyli nowe doniesienia wokół byłego szefa Zonda Krypto w wiadomościach radia Złote Przeboje o 8.00.

0: Mamy godzinę 8, 27 sierpnia w kalendarzu i to jest czwartek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
1: Rośnie liczba ofiar i zaginionych po powodzi błyskawicznej na granicy Nepalu i Tybetu. Być może prokuratura przyjrzy się wizycie szefa zonda Kryptona i Bizie. Nie tylko zapłaci karę, właściciel Facebooka wprowadzi też mechanizmy zabezpieczające dzieci. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w powodzi błyskawicznej w Nepalu, podaje polskie MSZ. Według najnowszych doniesień w kataklizmie, który nawiedził rejon graniczny Nepalu i Tybetu, zginęło 168 osób, zaginęło ponad 1300, w tym co najmniej 653 obcokrajowców. Według geologów w wyniku trzęsienia ziemi zerwał się potężny masyw lodowy, co doprowadziło do powodzi błyskawicznych, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. Michał Moskal musi się wytłumaczyć z wyjazdu na Ibizę i spotkania z Przemysławem Kralem, szefem giełdy kryptowalut, mówią politycy rządzący. I przypominają, że po tym spotkaniu PiS, w tym poseł Moskal, zgłosił kilkanaście poprawek łagodzących zapisy ustawy o kryptowalutach. Mogło wtedy dojść do nielegalnego wpływu na proces legislacyjny, mówi Tomasz Trela z Lewicy.
2: Pan Moskal, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, jego druh, który dziwnym trafem dzień po zaprzysiężeniu Nawrockiego poleciał na Ibizę i ustalał pewnie plan gry. Pan nas będzie wspierał, a my będziemy blokować ustawę o kryptoaktywach.
1: Sprawą może się zająć prokuratura, bo w tej sprawie zawiadamiają ją politycy Koalicji Obywatelskiej. Za uzależnienie młodych osób koncern Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów w USA. Ale kara finansowa to nie wszystko, mówi medioznawca Miłosz Babecki.
3: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
1: Te ograniczenia będą obowiązywały jedynie w USA. Wracamy do polskiej rzeczywistości, a to już ten moment, gdy w papierniczych coraz większy ruch. W zaopatrywaniu dzieci w szkolne przybory ma pomóc wyprawka, czyli 300 zł. Jak mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
4: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia.
1: Wtedy będzie gwarancja, że pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej we wrześniu.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Czwartek będzie pogodny praktycznie w całym kraju. Deszczu się dziś nie spodziewamy i wszędzie będzie odrobinę cieplej. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Suwalszczyźnie, przez 23 w centralnej Polsce, do 26 na południu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry. Po ósmej odwiedzimy miasto zupełnie inne niż Olkusz, czyli Nowy Jork. Po ósmej też kogoś z was odwiedzi listonosz ze złotą kawą Słonecznej Brygady.
2: Gdyż taką planujemy wam wysłać w nagrodę za udział w naszej porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje, a ponieważ ciągle są wakacje, naprawdę są, to ciągle gramy jak na lato. 4 minuty po godzinie 8:00, Desenchanté i Mylène Farmer.

0: Kanibal na wokalu, Kadza Gugu w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. To był kawałek, który się nazywa Tuszaj. A lubicie Franka Sinatrę? No my też lubimy, to może co? New York, New York.
1: It's up to you, New York.
0: New York.
2: Pięknie. I teraz uwaga, ciekawostka z tego miasta właśnie. Otóż nowy burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamandi, zaczął swoje urzędowanie od rozstawienia na ulicach miasta koszy na śmieci.
0: Szok!
2: Żeby odpady po prostu nie piętrzyły się na ulicach.
3: Nie, z jednej strony brawo. Z drugiej strony zastanawiamy się, czym zajmował się jego poprzednik. A teraz będzie artystka urodzona w stanie Missouri. Sheryl Crow zaśpiewa jeden ze swoich przebojów w radiu Złote Przeboje. Tak właśnie zaczynamy ten dzień, a ten dzień to czwartek, 12:08.

0: Runaway Ticket. Może wiecie, że w oryginale tę piosenkę śpiewał amerykański piosenkarz Neil Sedaka, z polskiego pochodzenia, zresztą świetny też pianista. Sam Arthur Rubinstein zagłosował na niego w konkursie na najlepszego pianistę miasta, gdy miał 16 lat, ten Neil Sedaka. Neil Sedaka odszedł od nas w tym roku.
1: To my, Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje, 20 minut po godzinie 8, za 10 minut za wasz osobisty rekord, ale taki najbardziej odjechany, wyręczymy kawę naszej Słonecznej Brygady, a wcześniej między innymi wsiądziemy na parostatek z Krzysztofem Krawczykiem. Polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Dzwońcie.
1: Mamy w kalendarzu 27 dzień sierpnia. To jest rocznica, proszę Państwa, wydania księgi Guinnessa rekordów, więc każdy słuchacz mógł dzisiaj się pochwalić, jaki to ma własny rekord na koncie. Czas na podsumowanie.
2: Ja jestem rekordzistką w całowaniu. Całowałam się z moim byłym chłopakiem przez 18 godzin.
3: Ja mam taki pewien swój mały rekord. W ciągu tygodnia zdążyłem zgubić rower, czapkę i portfel.
4: Moim rekordem Guinnessa, i to niedoścignionym, jest to, że dałem radę wytrzymać 50 lat ze sobą.
5: Mam rekord w podpieraniu ściany na weselu i na poprawinach.
6: Ja rekordowo długo słucham Radia Złote Przeboje. Wydaje mi się, że już ponad 25 lat.
7: No, to złotą kawę Słonecznej Brygady wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż nie ma co ukrywać. Pani słuchaczka kochana nas po prostu podeszła. Tym bardziej, że w przyszłym roku hucznie będziemy razem świętowali z wami 30. A jutro to zbierzemy wszystkie nasze dowody sympatii do Czechów.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: zapalić światełko na końcu różdżki, to mówicie lumos. Jeśli chcecie coś podnieść w powietrze, to wirgardium leviosa. A jak chcecie się przed dementorami chronić, to wiadomo, expecto patronum. To były zaklęcia z Harry'ego Pottera, z pozdrowieniami dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera, a u nas przed chwilą stare, dobre abrakadabra zabrzmiało w radiu Złote Przeboje o poranku za 19.09.
1: A jak ktoś ma na 9 do roboty i nie chce się z łóżka podnieść, to jak brzmi zaklęcie: wstawaj! My gramy na to jak na lato i budzimy najlepszymi złotymi przebojami. Right Set Fred już za chwilę, a później usłyszycie Janet.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Sekrety. Kolejne sekrety będziemy teraz zdradzać. Wow. Dotyczące tego, jak wyglądać wiecznie młodo, kochani. Tym razem super top hiperlux modelki Sekrety, która nazywa się Naomi Campbell i która ma już 56 lat, a wygląda po prostu jak w latach 90.
1: Tak, no prawda. I właśnie sposób odżywiania Naomi wzbudza kontrowersje. Otóż spożywa tylko jeden posiłek dziennie i zwykle jest to gęsty zielony koktajl warzywny, już widzę wasze miny, wzbogacony na przykład o spirulinę albo trawę pszenną.
2: Trawę pszenną, no to sami słyszycie, bogactwo, uroda, sława i trawa. To my jednak podziękujemy. A teraz będą ci, którzy nie będziemy wnikać, co spożywali, że się tak cudownie zakonserwowali. Zgodzicie się chyba. Lady Punk, sztuka latania, początek lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Za 7 minut, 9:00.

0: Absolutna klasyka, to się nam nigdy nie znudzi, to się nam nigdy nie przeje. Lady Punk, sztuka latania, w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 4:09 zaglądamy teraz do studia wiadomości.
1: Komu Polacy ufają najbardziej?
0: Nikomu?
1: Nie zgadujcie, wszystko powiem w wiadomościach radia Złote Przeboje o 9:00.

0: 27 sierpnia mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest punktualnie 9. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka.
1: Na granicy Nepalu i Tybetu trwają poszukiwania zaginionych po powodzi błyskawicznej. Jest wniosek o 1 000 000 000 złotych kary dla Mety. Prezydent Nawrocki na czele rankingu zaufania. Ponad 160 osób zginęło, prawie 1 500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Polskie MSZ uspokaja, nie posiada informacji, by w kataklizmie ucierpieli Polacy. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30 Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca, masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
1: Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o namorzenie na Metę kar w wysokości 1 000 000 000 złotych, ogłosił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wniosek o ukaranie koncernu karą dokładnie 250 milionów euro został wysłany do Komisji Europejskiej. Chodzi o brak kontroli nad publikowanymi treściami. Gawkowski domaga się także od Mety skutecznego eliminowania fałszywych reklam i zwalczania promocji nielegalnych aplikacji. Co oznaczają sygnały alarmowe, gdzie się ewakuować i co zabrać ze sobą? W najbliższą sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Jednym z tematów przewodnich będzie też właśnie rozpoznawanie fake newsów, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: Które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która no, w tych czasach jest bardzo prawdopodobna.
1: Punkty szkoleniowe będą działać w całej Polsce. Stołeczna policja zatrzymała 3 Rosjan czeczeńskiego pochodzenia, a także zabezpieczyła nielegalną broń i amunicję. To wszystko w mieszkaniu na Warszawskiej Woli. Do zatrzymań doszło po tym, jak funkcjonariusze dostali informacje o działającej tu grupie przestępczej.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Liderem rankingu zaufania pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Ufa mu ponad 50% badanych, tak wynika z sondażu Ibris dla Onetu. Na podium znaleźli się też wicepremierzy, szef MSZ Radosław Sikorski i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy już kompakt uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława. Losowanie terminarza fazy ligowej dziś o 18. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo kolej już ma 7-bramkową zaliczkę w starciu z FC Tun, a Jaga 4 z gruzińską Iberią. Raków Częstochowa podejmie Hajduka Split, a Górnik Zabrze zagra na wyjeździe z Monako.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Pogodnie i słonecznie dziś w całym kraju i widać już początek zapowiadanego ocieplenia. Dziś maksymalnie od 21 stopni na Suwalszczyźnie, 23 w centralnej Polsce, do 26 na południu.
4: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Nie na żarty, proszę Państwa. Jutro o tej porze to już nie na żarty. Będziemy myśleć o weekendzie, a weekend w pogodzie ma być naprawdę przyzwoity.
6: No właśnie, a my ciągle gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Teraz duet Eurythmics, 4 po 9.

0: Aż 9 nagród Grammy zdobyła ta płyta zaraz po premierze. Album roku, między innymi nagranie roku. Właśnie za ten przebój Smooth, Carlos Santana. Jego brzmienie o poranku w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: No i nam latem chodzi o to, tak naprawdę nie, żeby zdobyć nagrodę Grammy, tylko żeby mieć taką złoto-brązową opaleniznę, takie golden brown. No i pod tym tytułem Złote, a skromny przebój zagramy wam teraz i to będzie grupa The Stranglers. To zróbcie głośniej radio Złote Przeboje. Ułóżcie się wygodnie na fotelu w robocie i zajmujcie się przyjemnymi marzeniami. Gramy!

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. W końcu.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Czyż ona nie jest cudowna? To był Stevie Wonder. Tak brzmiała piosenka, którą zagraliśmy teraz, a teraz wyobraźmy sobie formacji nieżywych schabów. Lato, grupy Big Day w dzień gorącego lata, Chris Rea, który śpiewa On The Beach, albo Lato, to jest grupa Samy, a może Rigaeira i Vamos A La Playa, to bezdyskusyjnie nasze ulubione Złote Przeboje. No a wasze? Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoście wakacyjny kawałek, który według was powinien pojawić się na liście wakacyjnych Złotych Przebojów i dzięki temu możecie wygrać 300.
1: W ostatni dzień wakacji zagramy wam zestawienie najlepszych letnich Złotych Przebojów, które wybierzecie właśnie wy. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, zgłoście piosenkę, bez której nie wyobrażacie sobie lata, no i zgarnijcie wspomniane 300 złotych. Lista wakacyjnych Złotych Przebojów startuje w najbliższy poniedziałek punktualnie o 6 rano. No a u nas teraz DJ Bobo, There's a Party, też się tego słuchało w wakacje. Gramy na to jak na lato.

0: Radio Gaga i grupa Queen w Radiu Złote Przeboje, które do was gada od samego rana, tak gadało i czwartek obudziło. No to dziękujemy za dziś.
1: Tak, nie tylko gada, ale też macha na pożegnanie. Słoneczna Brygada w składzie Dorota Wardeska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
0: Dzięki.
1: A teraz
0: dziękujemy
1: z wami w programie wakacyjnym Gosia Kościelniak.

Piękniej zakończyć godzinę. Colendy Gang i Fresh i rok 84. Za 4 minuty będzie godzina 10, a o 10 oczywiście kolejna porcja najważniejszych wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
3: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
4: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Michał Pierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
6: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
5: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości miliarda złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie dwie eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
5: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dziś około 20 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w Warszawie i w Łodzi, do 26 w Krakowie i Wrocławiu. Wiatr słaby i niewielkie zachmurzenie, tylko na północnym wschodzie, a wieczorem na zachodzie duże. 4 minuty po 10 zaczynamy sobie czwartkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje i do końca, do ostatniej minuty sierpnia gramy na to jak na lato, więc i dziś oczywiście także. Gosia Kościelniak zapraszam, a zaczniemy z Belindą.

Fred Astaire. Nie, że śpiewał Fred Astaire, tylko to był jego idol. Fred Astaire to był idol Michaela Jacksona, dlatego że to właśnie już jako pięciolatek Jackson czerpał inspirację z tego, jak tańczy Fred Astaire, no i potem rozpoczął intensywne treningi taneczne i już występy estradowe. Wiadomo, Jackson zaczął bardzo wcześnie tańczyć, śpiewać, szaleć, no ale to, że to Fred Astaire był jego idolem, nie każdy o tym wie. Caro Emerald w Radiu Złote Przeboje teraz. A Night Like This.

Ależ to był wielki przebój, rok 1999 i do dziś brzmi genialnie. Smash Mouth. Był skandal, był duży skandal, ale jakieś 10 lat później, bo około roku 2010 zespół znalazł się w centrum uwagi mediów, bo doszło do, delikatnie mówiąc, konfliktu między wokalistą Steve'em Harwellem a publicznością podczas koncertu. Czyli nie tak jak zwykle, że się panowie wewnątrz zespołu pokłócili, tylko wokalista i publiczność mieli do siebie przeróżne pretensje. Tak, delikatnie mówiąc. Za 29 minut będzie godzina 11, a słuchacie Radia Złote Przeboje, a w nim gramy na to, jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

0: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich, w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.
1: Sami słyszycie, no my tam będziemy. Cała reprezentacja DJ-ów, prowadzących, wydawców Radia Złote Przeboje, Plaża Wawer, czyli Plaża Romantyczna w Warszawie, najbliższa niedziela, wieczorny koncert. Aha, przy przebojach Majki Jeżowskiej, oj, to się człowiek naprawdę potrafi bawić, tym bardziej, że znamy wiele tekstów na pamięć. No to do zobaczenia, a teraz w Radiu Złote Przeboje, Edyta.

Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, ale też dostarczamy najważniejszych i tylko sprawdzonych wiadomości, żebyście nie musieli nigdzie indziej szukać, a byli poinformowani. I już za dwie minuty o 11:00 najważniejsze wiadomości.

0: Radio Złote Przyboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Problemy z GPS-em? Na północy Polski rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał. Michał Pierzchała. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku, w niektórych miesiącach, tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
2: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
1: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja Narodowego Czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie, między innymi dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. Dwie, trzy, a może cztery. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
3: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalność. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
4: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki.
3: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
5: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
3: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
1: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Bardzo przyjemny czwartek nam się rozkręca. Dzisiaj najcieplej na południu do 25 stopni w Krakowie i we Wrocławiu, w Warszawie 23, a na północy do 20 stopni 19 na Suwalszczyźnie. Powinno obejść się bez opadów. 4 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Czwartkowego przedpołudnia gramy na to jak na lato, więc zapytajmy razem z Hadaway, czymże jest miłość?

praca w re, bo układacie razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów, zgłaszacie swoje propozycje i tak, żeby 31 sierpnia brzmiał tak, jak wy sobie to wyobrażacie przez cały dzień. Na antenie wakacyjne przeboje, więc wybierzmy razem najgorętsze utwory i pamiętajmy, że my po prostu nie kończymy wakacje, tylko razem z wami robimy im wielki finał. I dodatkowo będą wygrane gotówka na koniec wakacji. Propozycja nie do odrzucenia. Zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl i wybierajcie, zgłaszajcie swoje wakacyjne przeboje. A teraz Edyta Bartosiewicz. Tatuaż. 13 minut po 11.

0: kształt promocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.

Nie wróciła już na scenę. W 2018 roku Britney Spears pojawiła się na scenie w Teksasie i zagrała swój ostatni dotąd koncert, ale nic na to nie wskazywało jeszcze parę dni wcześniej, bo ogłosiła wtedy swoją nową rezydencję w Las Vegas, Britney Dominacja. Tam miały być koncerty, nowy projekt miał wystartować w 2019 i później miała być taka zwykła, krótka przerwa, a Britney za każdy z kilkunastu koncertów miała zarobić rekordowe $500,000, ale na scenę już nie wróciła. Dotychczas. Jeszcze w 2022 zgodziła się na współpracę z Eltonem Johnem przy wakacyjnym hicie Hold Me Closer i to jest jej jedyny całkowicie nowy projekt w tak zwanym nowym, wolnym życiu Britney. Radio Złote Przyboje, teraz Flashdance.

0: to promocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

statek na głowie. Statek, tak, taki czarny, duży statek, gdy masz 67 lat? Dlaczego nie? To oczywiście Madonna wszystkich zawsze potrafi zaskoczyć, bez względu na to, który jest wiek, czy 20, czy 21, w jakim ona jest wieku. Tak się pokazała na gali. No, jakieś 2 miesiące temu i do tej pory jeszcze się o tym mówi, bo była ubrana jak czarownica. 6 osób niosło przeróżne jej welony, za nią połyskujące i kręcące się. Radio Złote Przeboje, Madonna, Like a Bird.

Madonna na statku lub statek na Madonnie, a właściwie na jej głowie, nie ma znaczenia. To ona zawsze będzie królową popu i to ona dyktuje warunki. Teraz Like a Virgin z 1984 roku w Radiu Złote Przyboje, a przed nami najnowsze wiadomości z 2026 za 3 minuty 12.

0: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Szef PKOL-u zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
1: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
3: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostają trzy najciężej ranne osoby. Kolejnych trzech rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
1: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokiej, bo w wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej. Wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia, o czym Szymon Kępka.
4: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
5: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
4: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
4: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
1: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Piękny czwartek, wakacyjny, od 21 stopni w Trójmieście i na Suwalszczyźnie, przez 25 w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, do 26 na zachodzie, a jutro na zachodzie do 30 stopni. Wygląda na to, że będziemy mieć pięknie i pogodnie brzmiące w pogodzie dni na koniec sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Na pewno będziemy tak właśnie grać.
9: Radio Złote Przeboje.
8: Bo w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, a ostatniego dnia sierpnia od rana, od bladego świtu aż do późnego wieczora gramy. Tak jak wy chcielibyście pożegnać się w wielkim finale wakacyjnym, bo to wy układacie naszą playlistę. Na stronie złoteprzyboje.pl wakacyjna lista wakacyjnych przybojów. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz do Depesz Małci.

0: wszyscy, którzy byli na koncercie Ultravox w latach 80. w Warszawie. Ręce do góry.
1: O, widzę i macham wam, też tam byłam. Ultravox, no, kiedy myślę New Romantic, myślę właśnie Ultravox. Połączyli taką surowość nowej fali z wysmakowaną elektroniką i to jest to monumentalne, emocjonalne brzmienie, które w wielu osobach, które kochają tego rodzaju muzykę, wywołuje dreszcze na plecach. Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes za nami, a przed nami taki duet. Krystyna Aguilera, Ricky Martin, Radio Złote Przeboje, 12.12.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
2: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja.

Wyobrażacie sobie, żeby przebój Private Dancer wykonał zespół Dire Straits? No bo wykonał, tylko że do dziś nie zachowało się żadne nagranie i pewnie dlatego za pierwszą wykonawczynią uważa się właśnie Tina Turner. Mark Knopfler uznał tę piosenkę za utwór dla kobiety. Sam ją wyprodukował, sam ją zaśpiewał, ale czuł, że to nie jest utwór dla faceta i wiecie co? Dobrze czuł. Dlatego piosenka wylądowała na półce, a potem dał tę piosenkę Tinie Turner, która powiedziała, że nagrała ją właśnie dlatego z większością muzyków Dire Straits. I to jest jeden z tych utworów, przy których mam dreszcze. I chciałabym słuchać jeszcze. Mam nadzieję, że wy też ją bardzo lubicie. Radio Złote Przyboje. Gramy na to jak na lato.

0: Jak co? No, no Baker Street, to ja ci opowiadałem, że to jest ten facet, co tutaj gra na tym saksofonie. Tak, to on za ten najsłynniejszy saksofon na świecie dostał 3 funciaki.
1: 3 funty?
0: W czeku bez pokrycia.
1: No to od tamtej pory mu się żyło doskonale już, tak? Jeśli chodzi o finanse.
0: No słuchajcie, są takie historie, całe mnóstwo historii o naszych najcudowniejszych gwiazdach lat 80. i 90. dla was mam. Ta pani, którą teraz już słychać, to jest Whitney Houston.
1: A ta pani, którą już nie będzie słychać, to jest Gosia Kościelniak, a ten pan, którego usłyszeliście z nienacka, to jest Jerzy.
0: Jasne?
1: Telesiński.
0: Proste?
1: No.

Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Radosław P. jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Więcej na ten temat w wiadomościach o 14.00.

0: Autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Jest 27 sierpnia, mamy czwartek, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
4: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
3: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie, zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
5: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
3: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iran. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu. Jechał rowerem, a potrącił go przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 23. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: W większości Polski dzisiaj niewielkie zachmurzenie bez deszczu, natomiast na Podlasiu i w górach przelotnie może popadać. W Suwałkach tylko 21 stopni, w Zakopanem tylko 22 stopnie, a w wielu miejscach 26, w Szczecinie, w Gorzowie. 1500 złotych i szkolne gadżety do wygrania jeszcze tylko dzisiaj i jutro. Jak je wygrać? Powiem wam za chwilę, a teraz gram wam na to jak na lato. Jeszcze. Jerzy Telesiński.

Lady Punk już dzisiaj wieczorem. Czwarty dzień festiwalu w Sopocie to koncert Top of the Rock. A wśród gwiazd Lady Punk, ale też inni nasi, wasi, dobrze znani złotoprzebojowi znajomi. Małgorzata Ostrowska, Perfekt z Łukaszem Drapałą, Jam, Ira. No, to ja rozumiem.

500 zł na finał wakacji to w sam raz, a że za tydzień o tej porze to już będzie wrzesień, to do tych 500 zł dokładam jeszcze zestaw szkolnych gadżetów i tak jeszcze dzisiaj i jutro. Wszystkie szczegóły znajdziecie na złoteprzeboje.pl, a że te nagrody to po 17 będę rozdawał, to zdążycie dać sobie jeszcze szansę. 500 i szkolne gadżety czekają.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

Jennifer Warnes pojawiła się w życiu Leonarda Cohena już w 72 roku, stając się jedną z jego wokalistek wspierających. Co ciekawe, w 86 roku była już w Stanach znacznie od niego popularniejsza. Wykorzystała tę sławę, żeby zwrócić uwagę na jego piosenki, no i tak się właśnie stało. Z roku na rok czuliśmy, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, czyli rzuciliśmy światło latarką na róg ulicy, który był pomijany. I to zadziałało. Leonard podziękował mi na rok przed śmiercią, powiedział, że to było dla niego naprawdę ważne. Wspominała Jennifer Warnes.

0: tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 27 sierpnia. Posłuchaj by wiadomości.
1: Minister sportu chce odwołania prezesa PKO lub po jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
2: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
1: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
1: W prokuraturze w Katowicach szef PKOL-u Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
3: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
1: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
3: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
1: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
1: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
6: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
5: Trudniejsza przyprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć.
1: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: We Wrocławiu, w Gorzowie, w Szczecinie 26 stopni to najwyższe dzisiejsze temperatury, te najniższe gdzieś w okolicach 21-22 stopni, w Suwałkach, Białymstoku. Chłodno również w Zakopanem, a poza tym raczej dużo słońca, a jeśli gdzieniegdzie tylko popada, to przelotnie na Podlasiu i w górach. Bilety na Havana Dinner and Show by Agustin Gurola, czyli na show pełne latynoskich brzmień i smaków, będziecie mogli wygrać przez calutki weekend w Radiu Złote Przeboje. Jak, kiedy i gdzie dokładnie, powiem za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ludźmi rzuca, lewitują, opowiadał Muniek Staszczyk w podcaście Rachunek Sumienia, a opowiadał o egzorcyzmach, których, jak zaznaczył sam, nie potrzebował, chociaż o istnieniu ciemnych mocy jest przekonany. Gram wam na to jak na lato, a za chwilę powiem, jak wygrać bilety na imprezę Agustina Eguroli.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
4: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas. Lato gra na bis. A ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

przyszłym roku musical o Annie Jantar, a w 2028 roku film biograficzny o Annie Jantar. Scenariusz przygotowuje Natalia Kukulska. A ja? No ja gram wam nadal. Największe przeboje lat 80. i 90. Alphaville wybrałem specjalnie z myślą o was.

10 złotych biletów na Havana Dinner and Show będziemy wam rozdawać. To wszystko na naszej antenie od jutra. A rzecz jest ciekawa, bo to muzyczno-taneczno-kulinarne show pełne latynoskiej beztroski, smaków, rytmów i o te rytmy pytamy. Co twoim zdaniem sprawia, że latynoskie rytmy porywają do tańca? Na to pytanie odpowiadacie na naszej stronie i szykujecie się na piekielnie smakowity, roztańczony wieczór. Zapraszam na złoteprzeboje.pl.

Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem. Podobnych działań oczekuje Unia Europejska, a o szczegółach opowiemy w wiadomościach o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartek, 27 sierpnia. Pora na wiadomości.
4: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKO. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależnienia. Polacy chętnie wybierają hotele. Liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła. Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
5: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny, zdaniem Ministerstwa Sportu, przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
6: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać p***cz.
5: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
4: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Toma Arenie.
7: It is for Meta.
8: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
4: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej. Naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
9: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zawierając za sobą rumorz, kamienie.
4: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3/4 gości rezerwujących pobyt.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
10: Justyna Rudzka, zapraszam. Co dzieje się w zoo, kiedy zamykają się bramy? Ostatni zwiedzający wracają do domów, a ogród powoli pogrąża się w ciszy. Możecie się o tym przekonać i spędzić noc w opolskim zoo. W sobotę wydarzenie Glamping w Zoo Opole. Podczas niego uczestnicy rozbiją swoje namioty na terenie ogrodu i spędzą noc w niezwykłym sąsiedztwie jego mieszkańców. Początek o 18:00. Impreza jest biletowana. Rodzinne atrakcje, działania społeczne oraz 6 tematycznych stref znajdą się w programie 3. edycji sąsiedztwa. sąsiedzkiego święta ulicy Strzelców. Bezpłatne wydarzenie odbędzie się w sobotę od 13 do 20 przy pętli autobusowej na ulicy Strzelców w Gdyni. Prognozy na wrzesień nie zapowiadają pogody do plażowania i kąpieli, w związku z tym ostatni dzień sezonu na świdnickim basenie odbędzie się w poniedziałek. Tego dnia bilety będą w promocyjnej cenie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: Deszcz może pojawić się dzisiaj tylko na Podlasiu i w górach. Najchłodniej w Suwałkach, 20 stopni, najcieplej w Opolu, w Zielonej Górze, Poznaniu, w Szczecinie około 25-26 stopni. Teraz wysiewamy ją w doniczce, a za kilka tygodni mamy świeże, pyszne i zdrowe liście. Nie tylko na sałatkę dodam. Jerzy Telesiński, ten kulinarno-ogrodniczy patent, będę miał dla Was dzisiaj o 16.30, a tymczasem mam dla Was Pet Shop Boys.

0: O tym, jak jego teściowie pomylili wesele z chrzcinami, opowiadał nam kiedyś w studiu Robert Gawliński. Ja nie wiem, czy wy słyszeliście ten wywiad?
1: My żeśmy kupili szampana i mówimy, słuchajcie, chcemy wziąć ślub. I wszyscy, o rany boskie, to kiedy? Kiedy będzie małe? Bo byli przekonani, że mnie jest w ciąży. No, wiesz, no, a tymczasem nie była, tylko chcieliśmy wziąć ślub po prostu.
0: No to wszystkie teściowe i teściów, zwłaszcza tych przyszłych, no wiecie, wakacje się kończą, różnie może być. Pozdrawiam i gram wam Roberta Gawlińskiego. Nie.

0: Pod koniec lata na ogródku pustka i ugór. Tymczasem wystarczy zasiać to niepozorne warzywko i jeszcze przed jesienią mamy pierwsze młode i pyszne listki. Ano, posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Pomidory dojrzały, cukinia w lodówce, groszek, młode ziemniaki, zioła pozostawiły puste miejsca na grządkach. Słuchajcie, to idealna okazja do wysiewu. Jedną z najszybszych i najmniej wymagających opcji jest rukola, która zmieści się nawet na małym balkonie albo parapecie. W ciepłej glebie kiełkuje w ciągu około tygodnia. Młode liście zbieramy po 20-30 dniach. Późny siew często skutkuje bardziej miękkimi, kruchymi i mniej gorzkimi liśćmi. Jednak też trzeba pamiętać, że im później się ją wysieje, tym bardziej wzrost może być spowolniony przez chłodną pogodę. Mimo wszystko, smacznego!
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Cztery samochody zderzyły się na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Adamów na Mazowszu. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Dziś pogodnie, warunki dla kierowców niemal idealne. Na wschodzie kraju może tylko przelotnie padać deszcz, natomiast jutro wracają upały i alerty IMGW. W czterech województwach od zachodu po południe kraju temperatura będzie mogła utrudniać życie. Termometry mają tam pokazywać do 31 stopni.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

koncert Beaty Kozidrak. Koncert Beaty Kozidrak się szykuje w Kozłówce 18 września o 19. Różany ogród Pałacu Zamojskich zmieni się w salę koncertową idealną na koniec lata. Beata na koniec lata. W Radiu Złote Przeboje. Nie.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 27 sierpnia. Są wiadomości.
3: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian. Dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neusiedl w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
3: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
5: Kolejny raz naruszył prawo. Kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
3: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
6: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
7: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Od 20 stopni w Suwałkach przez 21 w Białymstoku aż do 26 stopni we Wrocławiu i w Opolu. Jeśli może jeszcze gdzieniegdzie popadać, to tylko na Podlasiu i w górach, a poza tym pogodnie. 1500 zł i do tego zestaw gadżetów szkolnych. Takie nagrody jeszcze dzisiaj i jutro. No, a zabawa nazywa się Powakacyjne Wyzwania. Szczegóły na złoteprzeboje.pl. Z nagrodami odzwaniam za chwilę. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was serdecznie.

Opowiedziała bardzo nieprzyzwoity dowcip, a John Oates, który obserwował ją, bo był akurat w tym samym klubie w Nowym Jorku, pomyślał, to ten typ kobiety, który przeżyłby go i wypluł bez mrugnięcia okiem. Kim była wspomniana pani, dzisiaj nie wiadomo, ale to od niej wziął się pomysł na piosenkę Pożeraczka facetów, czyli Man Eater. 500 zł i szkolne gadżety do wygrania. Już za chwilę. Zostańcie ze mną.

0: Autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.

0: Fenomenalna Bonnie Tyler i Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje, w którym fenomenalne nagrody mamy dla naszej słuchaczki. Dzwonię do Szczecina.
1: Dzień dobry.
0: Witam, witam i pytam ciebie, również. Aniu,
1: tak.
0: O twój sposób na koniec wakacji. Co robisz, żeby nie szczypało?
1: Po prostu włączam radio, słucham, leci muzyka i lecą moje obowiązki.
0: I człowiek nawet się nie spostrzeże, one się prawie same robią, prawda?
1: Tak, przy czym też chciałam zaznaczyć, aha, że muzyka Złotych Przebojów to są rytmy mojego serca i duszy, więc to tak się ze sobą zgrywa.
0: No to pięknie, to tak dotknęliśmy rzeczy niematerialnych, ale jednak te materialne też będą, czyli 500 zł i zestaw szkolnych gadżetów Sertop. W ramach wdzięczności naszej dla ciebie za to, że z nami jesteś.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję i jeśli mogę pozdrowić, to
0: pewnie
1: pozdrawiam wszystkich prowadzących.
0: Bardzo nam
1: i
0: miło.
1: Wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo nam miło. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: Jeszcze jutro taki cudowny zestaw nagród na was czeka, a ja czekam na złoteprzeboje.pl, bo tamtędy się do nas zgłaszacie.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Trzy samochody zderzyły się na krajowej drodze 52 w miejscowości Infaut w Małopolsce. Na drodze wprowadzono ruch wahadłowy. Po kraksie czterech samochodów na autostradzie A2 na Mazowszu w pobliżu miejscowości Adamów zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Pogodnie, słonecznie, warunki dla kierowców dziś bardzo dobre, tylko na wschodzie przelotnie może padać i tam więcej chmur.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: defunto.
1: La Camisa Nera i Juanes w Radiu Złote Przeboje, w którym będzie z wami Tomek Brel teraz. Czy ja dobrze pamiętam, to ty mi opowiadałeś kiedyś, że Juanes jest jednym z tych żyjących artystów, który się dorobił pomnika? Dobrze pamiętam, Tomek?
2: Wszystko się zgadza. Wiesz, kto jest drugim artystą?
1: Nie.
2: Znasz go doskonale. Janusz.
1: Panasewicz.
2: Panasewicz. I z Januszem Panasewiczem na temat tego jego pomnika na pewno dzisiaj po 18 porozmawiamy.
1: Już chciałem zapytać, gdzie on stoi. No to usłyszę po 18.
2: Wszystkiego się dowiecie.

Ależ pięknie, M-People. No, wiele razy mówiłem, że nasze dyżurne hasło zobowiązuje. Tylko u nas największe przeboje lat 80. i 90. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe. Z tego, co widzę, to pogoda szykuje niespodzianki. Ale więcej o tym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja.
2: To już prawie 18, czwartkowy wieczór przed nami, program Cała Muzyka. Za chwilę zaczynamy. Teraz czas na wiadomości sportowe.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Lavariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Mecz decyzją FIBA odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o godzinie 20.
3: Pogoda.
2: W nocy pogodnie, na szczęście nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 7 stopni na wschodzie i południu do 17 na zachodzie i nad samym morzem. Jutro sporo słońca, choć na zachodzie wieczorem może pojawić się deszcz. Temperatura od 23 stopni na północy przez 26 w centrum do nawet 31 na południowym zachodzie. No to wszystko jasne, jeżeli chodzi o pogodę. Teraz prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje. Same wspaniałości. W końcu gramy na to jak na lato. Jeszcze przez chwilę. Za kilka minut pięknie rozkołysany zespół UB40. No a teraz zespół, który na polskiej scenie muzycznej osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia. Nawet przed laty zaczęli podbijać muzycznie kraje ościenne. Budka Suflera.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Budka Suflera, czyli zespół, który w ciągu kilku ostatnich dekad osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia. No nawet panowie próbowali podbijać kraje ościenne, na przykład NRD był taki kraj. No i z wyjazdem Budki Suflera za naszą zachodnią granicę wiąże się niezwykła historia, jak to Krzysztof Cugowski, który wtedy w Budce śpiewał, nie mogąc się nauczyć tekstu po niemiecku, postanowił sobie go napisać fonetycznie, używając oczywiście polskiego. I postawił ową kartkę na fortepianie, za którym siedział, i zaczęła się szarpanina, no bo fortepian chciano mu zabrać. Całemu temu zamieszaniu przypatrywała się Urszula.
1: Wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić, i został.
0: Ale przy okazji okazało się, że sama Urszula też czasami korzysta z kartki.
1: Przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Tyle, fantastyczna Urszula. Teraz Iwi Forty, a w planach też zespół Bon Jovi i Ace of Base. To za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.

0: To zespół Bon Jovi w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam, o jednym z ich koncertów opowiadał Artur Gadowski, który wtedy grał support razem ze swoim zespołem Ira przed Bon Jovi. No nie do końca był zachwycony współpracą z Bon Jovi. Może nie ma się co dziwić, no bo przecież Artur Gadowski został przyzwyczajony do pracy w zupełnie innych standardach. Choćby zespół Aerosmith, nie dość, że atmosfera przed koncertem była zupełnie inna, no to jeszcze Steven Tyler z zespołu Aerosmith zaprosił ich tuż przed koncertem na imprezę.
1: Siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje i było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach, no i ja zadałem wtedy pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda, gadasz ze mną z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, którego nigdy nie słyszałeś, jak kumpel, wiesz, ja Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie.
0: No i takie koncerty pamięta się po latach doskonale. To program Cała Muzyka, dzisiaj też mała muzyczna niespodzianka dla was, jeżeli chodzi o gości. Na razie nic więcej nie powiem, wszystko wyjaśni się już za kilkanaście minut. Teraz Ace of Base.

Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. Aktorka, piosenkarka, no właśnie, kim czuje się bardziej? O tym w Radiu Złote Przeboje już za chwilę.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Wojciech Wiszniewski. Do późnej nocy mogą potrwać utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku koło Kostomłotów. Wypadek dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła. Zakończyły się za to utrudnienia na Mazowszu pod Pruszkowem w kierunku Warszawy. Tutaj mieliśmy zderzenie czterech samochodów, jedna osoba ranna. W kierunku Warszawy jedziemy już bez problemu.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Może i mała wzrostem, ale wielka głosem Shakira w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Izabela Trojanowska. Aktorka, piosenkarka, no właśnie, kiedyś pamiętam spotkaliśmy się z Izabelą Trojanowską, no i zadałem pytanie, kim bardziej się czuje, czy te dwa zajęcia aby się nie wykluczają? Jak się okazuje, Izabela Trojanowska stwierdziła, że nie, jest wręcz przeciwnie.
1: Te dwa zawody uzupełniają się i jeden pomaga drugiemu.
0: Tyle Izabela Trojanowska, teraz The Beatles, a za kilka minut niezwykła historia sprzed dobrych kilku lat. Historia, która jest dowodem na to, że pewnych rzeczy w internecie robić nie wolno.

0: Radosna Patrycja Koziarkiewicz w programie Cała Muzyka. Kiedyś, pamiętam, rozmawiałem z Patrycją Koziarkiewicz i zadałem pytanie, czy dopada ją czasami chęć przerobienia swoich starych piosenek, kiedy słyszę je w radiu. No i posłuchajcie, co Patrycja Koziarkiewicz odpowiedziała.
1: Zdarza mi się, ale wiesz co, to też jest tak, że ja starych swoich rzeczy nie słucham często. Czasami właśnie, o, jestem na obiedzie, lecą sobie te przeboje i leci jakiś mój numer. To jest przemiłe, bardzo, bardzo to lubię, ten moment. I wiesz, bo to jest tak, ja jestem cały czas w rozwoju. Wiesz, u mnie się bardzo pozmieniało. Ja nie jestem tą osobą, która nagrywała tę akurat piosenkę te 25 lat temu, czy kiedy to tam było. I dzisiaj już w ogóle bym zrobiła to inaczej. Ja nie wiem, czy bym w ogóle to zrobiła, no bo jestem gdzie indziej.
0: Tyle Patrycja Koziarkiewicz. Teraz Barbara Streisand, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska internetowego. Owo zjawisko to efekt Streisand. Było to tak, że pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się 50 milionów dolarów odszkodowania, no i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owo zdjęcie obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby w ogóle o tym nie wspominała. No tak to już w internetach bywa, że pewnych rzeczy robić absolutnie nie można.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.
3: Właśnie minęła 19:00, to Radio Złote Przeboje, czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają mu postawić zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Martyna Kubka jest o krok od życiowego sukcesu. Naszą tenisistkę od awansu do wielkosztemowego US Open dzieli już tylko jeden mecz. Musi wieczorem wygrać z 16-letnią Rosjanką Kristiną Ljutową.
1: Pogoda.
3: Jutro sporo słońca, choć na zachodzie wieczorem może pojawić się deszcz. Temperatura od 23 stopni na północy przez 26 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Tak będzie jutro w nocy, pogodnie, na szczęście nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 7 stopni miejscami na wschodzie i południu do 17 na zachodzie i nad całym morzem. Jakby tego było mało, no to przed nami też wyjątkowo piękny piątek. Na weekend też nie będziemy narzekać, jeżeli chodzi o pogodę. A propos najbliższego weekendu, no to za chwilę będę miał dla Was propozycję nie do odrzucenia. Muzycznie, pięknie, koncertowo. O jakim koncercie mowa? Wszystkiego dowiecie się już za chwilę.

0: Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, pięknie, niecierpliwi. No trochę też niecierpliwy jestem, jeżeli chodzi o najbliższy weekend. W niedzielę kolejny koncert na plaży Wawer, na plaży romantycznej. Mówię kolejny, no bo przecież wakacyjnych koncertów było mnóstwo. Zespół Demono, Ira, Just Five, a w najbliższy weekend będzie prawdziwie rodzinnie, bo na scenie pojawi się no, pewna artystka, którą znamy doskonale od dziecka, proszę bardzo.
1: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich, w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.
0: Słuchajcie, koncert w najbliższą niedzielę na Plaży Wawer, a z Majką Jeżowską jeszcze dzisiaj na pewno po 20:00 porozmawiamy w programie Cała Muzyka.

Powiem szczerze, obiecałem sobie, że nie będę więcej zaglądał na instagramowy profil Britney Spears, który akurat działa. No ale to było silniejsze ode mnie. Szczerze mówiąc, nic się nie zmieniło. Jedno z najdziwniejszych miejsc w świecie wirtualnym. Nie ma co ukrywać. Zaglądałem też na media społecznościowe zespołu, który pojawi się już za chwilę. No i powiem szczerze, jestem pełen podziwu, jak oni to robią. Zespół Jam. Kilka dekad na scenie. No a za nimi wyjątkowo pracowite wakacje. Do końca sierpnia jeszcze Sopot, Warszawa i Kraków między innymi. Zresztą do końca roku ich terminarz koncertowy pęka w szwach. Jak oni to robią? Jam, czerwony jak cegła już teraz. A skoro o koncertach mowa, no to w tym temacie jeszcze będzie sporo. No bo nie od dzisiaj wiadomo, że przecież muzyka najlepiej smakuje na świeżym powietrzu.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę formacja niżowych schabów i klub wesołego szampana. Będzie też koncertowo, no bo wiadomo, że nie ma nic piękniejszego jak wakacje, scena i nasz ulubiony artysta na owej scenie. Jak się przekonacie, jeżeli chodzi o koncertowanie, no to nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
2: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja.

właśnie Samantha Fox, która koncertuje od czasu do czasu. Rzadko, bo rzadko, ale zawsze. No i niestety z tego co widzę miała wystąpić kilka dni temu na Florydzie, ale lekarze jej odradzili podróż samolotem ze względów zdrowotnych. No jeżeli chodzi o koncerty, no to czasami tak to bywa, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. O wpadkach koncertowych rozmawialiśmy kiedyś m.in. z zespołem Golec u Orkiestra. No i często, gęsto pogoda krzyżowała im plany. Dlatego sprawdziłem pogodę na najbliższy weekend. W niedzielę w Warszawie ma być pogodnie. No, najgorętszym miejscem z pewnością będzie plaża Wawer, gdzie wieczorem koncert Majki Jeżowskiej, z którą porozmawiamy już za kilkanaście minut w naszej radiowej strefie gości.

Pięknie, zespół La Bouche w Radiu Złote Przeboje. Zespół, którym opiekował się przez pewien czas Frank Farian, ten sam, który miał na swoim koncie mistyfikację związaną z zespołem Milli Vanilli.

0: wiedziałem, że nie mam czym. Potrafię rapować i śpiewać. Oczywiście Melanie potrafiła śpiewać. Po całym tym skandalu Frank chciał mieć to za sobą i ruszyć z czymś nowym. I my idealnie się do tego wpasowaliśmy. Jednocześnie za każdym razem, kiedy pojawialiśmy się w radiu, musieliśmy chociaż zaśpiewać fragment dżingla, aby udowodnić, że potrafimy śpiewać.
1: Zespół La Bouche. Teraz w programie cała muzyka Kim White, a za kilka minut nasza radiowa strefa gości, dzisiaj Majka Jeżowska.

Powiem szczerze, trochę nie mogłem się doczekać dzisiejszego wieczoru ze względu na wspaniałego gościa, z którym już za moment porozmawiamy. Dzisiaj dowody na to, że kobieta zmienną jest. Majka Jeżowska. Znamy jej repertuar piosenek dla dzieci, ale pewnie nie wszyscy pamiętają, że była nominowana kilka lat temu do Fryderyków za rockowy album roku. Takich niespodzianek będzie więcej. Z Majką Jeżowską już za kilka minut porozmawia Kacper Sosnowski.

0: Kacper Sosnowski, witam w Radiu Złote Przeboje. To jest program Cała Muzyka. Dziś gość szczególny i specjalny również dla mnie. A to dlaczego, to się za chwilę okaże. Majka Jeżowska, witam ślicznie.
1: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Będzie... Złote buty muszą być.
0: To ja może też, bo
1: ty też masz. Nie umawialiśmy się wcale.
0: Dokładnie tak. Majko droga, nie wiem czy wiesz, ale ty jesteś pierwszą osobą, z którą mały ja, mały Kacperek, mając 14-15 lat, przeprowadzał poważny wywiad.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ja cię nie pamiętam.
0: Ja wiem.
1: Jaką miałeś fryzurę?
0: No, ładniejszą niż teraz i trochę więcej włosów. Natomiast to było tak, że w naszej szkole podstawowej w Warszawie na Powiślu na Drewnianej, piękna stara szkoła, był 90-lecie szkoły, bo to jest jedna z starszych szkół w Warszawie. I ty tam przyjechałaś, był też Tadeusz Ross, więc dla takich dzieciaków, 14-15-latków, wielkie postacie z telewizji, które nam przyjechały i nam pięknie pośpiewały. Aha. I ja wtedy z kolegą, który wziął kamerę, przeprowadziłem z tobą pierwszy wywiad dla, właściwie to chyba dla nas był bardziej ten wywiad, bo jeszcze nie było czegoś takiego jak szkolne telewizje.
1: Ale pewnie marzyłeś już o tym zawodzie, żeby być dziennikarzem pewnie.
0: Tak, i to właśnie to mnie też tak natchnęło i potem sobie to oglądałem na wideo. I wiesz, o czym tam rozmawialiśmy przez chwilę? Między innymi o twoich strojach, bo ty miałaś, pamiętam jak dziś, taką piękną, różową sukienkę wielowarstwową z takimi dodatkami, a ja stałem w jakimś takim szarym t-shircie przy tobie. Pewnie, ty byłaś jak księżniczka z bajki.
1: No bo, no tak, tiule. Mm-hmm, to jest właśnie moja miłość do tiulu. Tiul to jest taki materiał, z którego się szyje balowe suknie dla księżniczek, dziewczynkom spódniczki, generalnie tancerki w balecie. Zawsze miały z tiulu takie, wiesz, takie mini spódniczki, które robiły taką pupkę ładną. I ten tiul jest lekki, jest bardzo plastyczny i można go w różne kształty formować. Ja mój pierwszy tiul zobaczyłam w Stanach Zjednoczonych, jak pierwszy raz pojechałam do Stanów i zakochałam się w takiej spódniczce tiulowej, która mi się sprawdzała na scenie, zwłaszcza w takim imidżu osoby, która pracuje z dziećmi, dla dzieci, to ten tiul lekka, powodował, kolorowa, że te dziewczynki, które słuchały moich piosenek, przede wszystkim chciały mieć taką samą tiulową sukienkę, jak moja. I w tych przaśnych czasach 80., 90., gdzie nie mieliśmy dostępu do ciuchów kolorowych, do materiałów różnych, a ja mieszkałam wtedy w Stanach Zjednoczonych, więc ja kupowałam tam tiule w różnych kolorach, różowe, niebieskie, zielone, jakie chcesz. U nas tego nie było, więc jak ja sobie uszyłam taką różową sukienkę i wychodziłam na scenę, to mogło nie być żadnych wizuali, świateł, bo wszystkie dzieci patrzyły, jak ona pięknie jest ubrana.
0: I ty tam właśnie powiedziałaś, że to jest twoja kreacja. Już nie pamiętam, bo magnetowid przestał działać i nie mogłem tego teraz odtworzyć, ale powiedziałaś, że chyba sama uszyłaś wtedy.
1: Wiesz co, ja nie szyłam sama, ale ja wymyślałam.
0: Czy tworzyłaś bardziej?
1: Tak. Ja wymyślałam i miałam różne krawcowe w różnych miejscach. Do dzisiaj tak mam, że wymyślam sobie, chociaż dzisiaj mam stylistę z prawdziwego zdarzenia, z którym na szczęście mogę rozmawiać i on też wie, że ja wiem, o co mi chodzi, bo sama wymyślałam kostiumy przez wiele lat dla siebie. Z lepszym lub gorszym skutkiem. Czasami mi się dostawało po głowie, a czasami było to niezrozumienie. Po prostu sytuacji, czy osoby, czy repertuaru właśnie.
0: No wyobrażasz sobie, że... miałaś taką suknię, z tyłu był tak jakby motyla skrzydła.
1: A w Opolu? Nie. Słuchaj, to był...
0: Tak naprawdę wytłumacz laikowi modowemu, o co chodzi.
1: Wiesz co, to akurat podpatrzyłam. Ukradłam ten pomysł, chociaż on do końca nie był zrealizowany tak samo. Natomiast oglądałam kiedyś pokaz mody Victoria's Secret. I podczas tego pokazu mody modelki prezentowały bieliznę, ale miały jakieś takie, wiesz, tutaj takie uprzęże, coś takiego jakby plecak, tylko miały takie wielkie balony za sobą, które powiewały na wietrze. I ja mówię, kurczę, ja bym coś takiego chciała.
0: Fajne.
1: Na powrót opolski, ponieważ mnie nie było w Opolu bardzo długo. 10 lat mnie nie było chyba. Więc chciałam się pokazać tak, wiesz, wow.
0: Żeby zauważyli od razu.
1: Ale powiem ci, że to było bardzo trudne przedsięwzięcie. Znajomy w Katowicach w garażu robił konstrukcję z drutów. tak jakby parasol. Wiesz, jak wygląda parasol. Mm-hmm. Tylko to musiało być bardzo duże. Na to był naciągnięty materiał, który był ręcznie malowany w Łodzi u dziewczyny, która projektuje materiały. To wszystko, tym wszystkim pomagała mi bardzo moja synowa, Zosia Kula Jeżowska, która jest też stylistką, projektantką. I ona się podjęła tego zadania. Ja bym nie dała rady. Więc stworzyli mi właściwie taki spadochron, który można było złożyć.
0: Tak.
1: Ja niedawno go przekazałam do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, ponieważ po pierwsze występowałam w tym kostiumie, po drugie zajmuje mi pół szafy, więc chciałam się
0: trzecie było o nim głośno. Jak tak. ktoś w Opolu, tam słuchaczy mamy, to można sobie będzie zobaczyć. No to osobny program o strojach Majki Jeżowskiej by był, ale jednak do muzyki wrócimy.
1: Bardzo proszę.
0: Jeszcze do tego małego Kacperka, który cię tam na scenie oglądał w latach 90. Takich koncertów podejrzewam, musiało być. Kiedyś gdzieś nawet przeczytałem, że ty grałaś setki koncertów.
1: Bardzo dużo. Ale wiesz co, to były inne czasy. Nie było takich wymagań. Dzisiaj nie mogłabym tyle zagrać. Po pierwsze, nie jestem aż tak popularna jak wtedy. A po drugie, ja nie miałam żadnych wymagań. Mhm. Wiesz, rajderów technicznych.
0: No tak, tam był tylko podest właściwie. Wiesz, dla ciebie koniec.
1: Byłam tylko ja, moje piosenki, pół playbacki, potem tancerki i dopiero tak naprawdę od 12 lat pracuję z zespołem, z muzykami. W związku z czym to są zupełnie inne, przede wszystkim ceny koncertu, bo jest nasz 8 osób. Mamy swojego dźwiękowca, swojego oświetleniowca, więc to nie jest taki hop-siup, że zagramy 4 dziennie, tak jak niektórzy do dzisiaj jeszcze grają, ale dlatego mówię, jeśli jesteś sam i masz chłopaka z gitarą i jeszcze używasz pendrive'a, czy playbacków, czy pół playbacków, to możesz wsiąść do helikoptera, polecieć na kolejne 3, ale jak masz cały zespół, który jedzie busem, który musi dojechać, musi zrobić próbę muzyczną, dźwiękową. To tak się nie da, więc to były takie czasy, że ja rzeczywiście mogłam grać codziennie.
0: No tak, wystarczył mi.
1: Ale chciałam, ja się rzuciłam na pracę w latach 90., dlatego że zostawiłam dom w Chicago, zaczynałam nowe życie w Polsce, właściwie od zera. Znaczy, byłam znana, ale zaczynałam budować swoją nową stabilizację w kraju i zarabiać dużo, w ogóle zarabiać. Więc ponieważ nie miałam domu jeszcze nowego, to wolałam być w trasie.
0: Przerywam tutaj, za chwilę wrócimy do tej rozmowy z Majką Jeżowską w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Majka Jeżowska jest dziś z nami w audycji Cała Muzyka.
1: Tęsknisz trochę za tamtym czasem, który był momentami absurdalny, prostszy, tak jak mówisz, prostszy, prawda?
2: A z drugiej strony trudniejszy też na pewno pod wieloma... Wiesz co, czy tęsknię? Nie,
1: na różnych płaszczyznach.
2: Tak, ja lubię patrzeć do przodu. Mogę wspominać nawet z takim rozrzewnieniem. Akurat jestem na takim etapie, że dużo wspominam, bo siedzę nad książką, którą miałam już dawno skończyć, ale idzie jak idzie. I wiesz co, to jest niesamowite, bo...
1: Biografia.
2: Tak, biografia, jakieś anegdotki, wiesz, o których się nie myśli codziennie, ale jak już siadasz, to ci się otwiera skrzynka wspomnień. I z jednej strony to jest fajne, bo normalnie bym o tym nie opowiadała, a z drugiej strony jest to bardzo męczące, bo musisz się znaleźć w tym miejscu, znowu, na tej scenie, czy w tym pokoju, i sobie przypomnieć, jak to było. W związku z tym jest trochę to takie cofanie się w czasie i przeżywanie tych niefajnych rzeczy też na nowo, co powoduje, że to jest bardzo męczące.
1: Ja w ogóle popełniłem faux pas dzisiaj, przedstawiając Majkę Jeżowską, po prostu Majka Jeżowska, bo każdy wie, kim jest Majka Jeżowska. Natomiast
2: tak
1: powinien
2: się
1: powiedzieć,
2: wydaje.
1: Majka Jeżowska, kompozytorka, artystka, bo to nie tylko piosenkarka, to nie jest tylko
2: showmanka,
1: Majka. Showmanka, prawda?
2: Showmanka, wiesz, to jest...
1: Czy tutaj słowo kompozytorka jest ważne, bo ty jesteś twórcą muzyki w swoich piosenkach.
2: Nie, te wszystkie tekstów.
1: Nie tekstów, ale te wszystkie melodie, które nucimy i śpiewamy jakby słowa, no bo one mają słowa, bo piosenka słowa musi mieć tekst, jak to Kasia Nosowska, tak, musi mieć tekst. Natomiast jakby nucimy też melodie, które nam wpadają.
2: No dla mnie melodie były zawsze ważniejsze, dlatego że jeśli jesteś melodykiem, tak jak ja zwracam uwagę na melodię i dla mnie dzisiaj w muzyce jest bardzo mało melodii. I nawet jak młodzi ludzie mówią, że zależy im na melodii, ale nie potrafią ich zrobić. No po prostu, słuchaj, jak myślisz o najpiękniejszych melodiach polskich, to nie myślisz o współczesnej muzyce.
1: Nie, absolutnie.
2: Musisz się cofnąć do lat 70., 80., 90.
1: To jest to, co my tu gramy.
2: Dokładnie.
1: Te melodie nam wybrzmiewają i chcemy ich słuchać do tej pory. No tak. To tak trochę jest.
2: A melodia, słuchaj, czasami tekstu zapominasz, a melodii nie zapominasz. Zobacz, jak to jest, nie?
1: Są takie ważne słowa, rytm i melodia. Rytm i melodia, prawda?
2: Rytm i
1: musi
2: melodia.
1: Być ten rytm i melodia.
2: On taki mocny, ona łagodna. Jacek Cygan, niezastąpiony autor największych moich przebojów, można powiedzieć. On napisał dla mnie, wiesz, w latach 90., gdzie ja właśnie wspominałem, że bardzo dużo grałam koncertów nad morzem, takich wakacyjnych. Codziennie grałam koncert w innej miejscowości nadmorskiej i przychodzili do wakacjuszy, ale również kolonie, więc nastolatki, dzieciaki, no pełna, wiesz, przekrój wiekowy. I kolejny rok przyjeżdżam, gryzą nas komary nad tym morzem, wiesz, niemiłosiernie. I zgłosił się do mnie producent maści na komary. I zamówił piosenkę na ten temat i został sponsorem paru koncertów nadmorskich. Więc ja zadzwoniłam do Jacka Cygana, mówię, słuchaj, musisz napisać jakąś piosenkę o komarach, o tym, no nie wiem, o komarach, jak uniknąć komarów, jak przeżyć z komarami lato, no coś w tym
1: Jacek
2: stylu.
1: Cygan,
2: i Jacek wymyślił patent, że żeby nie być kąsanym przez komary, trzeba się ruszać, trzeba tańczyć. I napisał tekst tak nieprawdopodobnie zgrabny i sprytny, jakie rytmy się tańczy na plaży, gdzie w ubraniu się można usmażyć. Tu ci drogi wikingu nie do twarzy we fraku na leśnym parkingu. W każdym razie samba, samba, samba moskito tańczą komary, które wpadły tu z wizytą. Lata nad głową bestia skrzydlata, lecz by ją gonić, szkoda nam lata. Więc
1: jakie to jest dźwięczne, przyjemne w słuchaniu,
2: wiesz,
1: prawda? I sprytne.
2: Konstrukcja tego była niesamowita, a ja napisałam muzykę, nagrałam ją w Stanach Zjednoczonych z moimi przyjaciółmi, muzykami, którzy nagrali fantastyczne latino swingujący jazz, salsa, jazz babariba. z dużą ilością, wiesz, instrumentów dętych, blachy, piękne piano, latino, no po prostu miód, miód. I jak dzisiaj słucham tej piosenki, która ma już tyle lat, kurczę, ja bym dzisiaj takiej piosenki nie zrobiła, bo bym, wiesz co miała z tyłu głowy, ale po co? Mm-hmm. Kto to doceni? Kto to puści? Kto to zagra? Kto tego posłucha? Kto się wsłucha w ten tekst? Ile tam jest żartu, finezji? Wiesz, więc z tamtych czasów ja mam najlepsze piosenki, bo ja nie miałam w ogóle takich oporów, że coś wypada, czegoś nie wypada. Czegoś... Wszystko można nagrać w każdym stylu. Mało tego, ta odpowiedzialność za edukowanie młodego słuchacza. Mną się nikt nie interesował. Ja nie byłam nominowana do Fryderyków. Ja nie byłam grana w radiostacjach. No to dlaczego ja mam nie robić takiej muzyki, jaka mi w duszy gra? I na każdej płycie niby dla dzieci, dzisiaj mówimy na to, że to po prostu jest muzyka, no. Dla wszystkich. Były od sasa do lasa style muzyczne, bo ja wierzyłam, że dzieci trzeba edukować, żeby nie zamykać ich na jeden gatunek muzyczny. Niech one chłoną, że na Karaibach to się gra na takich instrumentach, a country to są gitary i banjo, i tam to banjo było.
1: Edukacja, zabawa, rytmem, dźwiękiem, prawda? To jest ważne. A propos Samby Moskito, kto nie pamięta, albo jest nad morzem i ma problemy z kowalarami, no to przypomnijmy sobie Sambę

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Majka Jeżowska jest gościem Radia Złote Przeboje i audycji Cała Muzyka.
1: Czy ta Samba Mosquito to jedna z tych piosenek, z których jesteś najbardziej dumna?
2: Proszę,
1: jakbyśmy
2: tak
1: takie
2: powiedzieć.
1: Top 3 mieli zrobić
2: tak.
1: teraz. To Samba Mosquito już omówiona, to raz.
2: Tak.
1: Co do niej?
2: Kołysanka dla mamy.
1: Okay.
2: To jest przepiękna ballada, tak mówię, przepiękna, no bo jest. Znowu dostałam tekst od Jacka Cygana, bardzo dorosły, poważny, o tym, żeby pamiętać, że nasza mama, która od rana do wieczora zajmuje się wszystkim i jeszcze przykryje cię kołdrą, a kto dla niej zanuci kołysankę, kiedy już wszyscy śpią? Kto ją otuli kocem i tak dalej. Przepiękny, poetycki tekst. Czy ktoś słyszał kołysankę dla księżyca, który ziewa, kiedy sen nam oczy gasi? No, przepiękna, poetycka ballada. I ja chciałam ją przede wszystkim dla swojej mamy nagrać. Z takim poczuciem, wiesz, wdzięczności, podziękowania za to, że mnie wychowała i zajmowała się też moim synem. I pamiętam, jak ją komponowałam przy pianinie, patrząc na ten tekst. W głowie miałam, że chciałabym, żeby to było w stylu Bonnie Raitt, mojej ukochanej takiej bluesmenki amerykańskiej, która przepięknie śpiewa ballady. I ona pierwsza nagrała mój ukochany utwór zresztą ever. I can make you love me if you don't.

0: Love me. Chciałam w takim stylu coś zrobić. No i wyszła ta kołysanka dla mamy.
1: Aż się trochę wzruszyłem, przyznam.
0: No widzę właśnie. No,
2: trochę mi to odebrało z tego metra.
0: Wiesz co, i ja tak siedziałam, tak kombinowałam właśnie w tą stronę chciałam zrobić. A mój synek się bawił klockami chyba i mówi tak... Tak się odwrócił z takimi łaskami. Mamusiu, czemu ty taką smutną piosenkę śpiewasz? Ja mówię, to nie jest smutna piosenka, Wojtusiu. To jest po prostu ładna piosenka. Tak, no, ładne piosenki nas wzruszają po prostu. Ale właśnie melodie. Melodie muszą być oryginalne. Muszą być odkrywcze dla nas. Ja lubię słuchać takiej piosenki, której nigdy wcześniej nie słyszałam. A nie, że ona mi coś przypomina. Jak mi coś przypomina, to ja potem przez pół dnia męczę się, co mi przypomina i muszę znaleźć to i na ogół znajduję. A jak cię zaskakuje świeża melodia, to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, tak. Wszystko już było. Ale jak ci się to udaje, to jest naprawdę, nie ma piękniejszego momentu dla samego tworzącego. Kurczę, nie przypomina mi to niczego.
1: Jak to dobrze, że ty byłaś osobą, która tak dbała muzycznie o swoją rodzinę i dla tej mamy tą kołysankę i dla tego syna.
0: Synka.
1: A ja wolę moją mamę, prawda? Tak, bo tak. Dzięki temu mamy fantastyczne.
0: Słuchaj, gdyby nie moje poczucie winy w stosunku do mojego dziecka, to ja bym nie śpiewała dla dzieci. No taka jest prawda. To był przypadek, że ja sobie tego nie wymyśliłam. Ja miałam zupełnie inne ambicje, ja chciałam być taką Madonną i byłam porównywana do Cyndi Lauper, ale przede wszystkim chciałam śpiewać takie, wiesz, popowo-funkowe rzeczy. I wiesz, wróciłam do Polski po 2 latach do synka. Miałam poczucie ogromne winy, że mnie nie było, że przegapiłam i zaczepił mnie dziennikarz radiowy, którego znałam wcześniej, z samych początków mojego śpiewania i mówi, Majka, chodź, pokażę ci coś. Mam w szufladzie kilka tekstów Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, co z nimi zrobić. Może spójrz na to. I wiesz co, dzisiaj, jak jesteśmy już dorośli, te dzieci, które wtedy słuchały moich piosenek, dzisiaj są dorosłymi, to oni piszą dzisiaj do mnie, panie Majko, kurczę, ja teraz dopiero rozumiem ten tekst. To jest smutna piosenka o mamie, która sobie nie radzi. Która sobie nie radzi.
1: I płakała rano dziś. No słyszymy niby to wyraźnie, ale to tak trochę
0: przemyka,
1: prawda?
0: Natomiast wiesz co, jak jesteś małym dzieckiem, bo ja teraz patrzę na moją wnuczkę. Ona zaczęła tą piosenkę, poznała ją jak miała 2 lata pewnie, może wcześniej. I ona jak chce mi zaimponować, to stoi naprzeciwko mnie i śpiewa, a ja wolę moją mamę. Ja mówię, no ładnie, ładnie, ładnie. Ale wiecie co, dla dziecka jest najważniejsze te kilka pierwszych słów, a ja wolę moją mamę. Ja się nie dziwię, że bardzo dużo ludzi przeinacza ten tekst. Na przykład dziennikarze piszą czasem, a ja kocham swoją mamę. A ja mówię, ej, tytuł jest, a ja wolę moją mamę. To jest zupełnie coś innego. Tak. Wolę, czyli wybieram, a nie kocham. Ale dla dziecka to jest jednoznaczne. Ja kocham swoją mamę, to jest najbliższa dla mnie osoba. A co tam resztę w piosence się działo? Czy tam ta mama, no mama płakała, to też robi wrażenie, bo mama nie może płakać. Tak samo jest z piosenką Laleczka Saski Porcelany. Nie miała taty ani mamy. No to robi wrażenie na każdym dziecku, bo to jest nie do wyobrażenia dla małego dziecka, że można nie mieć mamy i nie mieć taty. Dlatego te słowa tak zostają, tak ryją beret za przeproszeniem, bo one robią wrażenie na dziecku.
1: No właśnie, a ja wolę moją mamę, znamy pewnie wszyscy. Natomiast być może jeszcze nie wszyscy nasi słuchacze od kilku już dobrych lat, bo chyba 6, albo nawet
0: 7
1: lat, jak dobrze liczymy, znają taką wersję tej piosenki.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Zespół Mysłowic, który bardzo szybko z rodzinnych Mysłowic wylądował w muzycznej pierwszej lidze, grając razem z takimi gwiazdami jak Iggy Pop, zespół The Corrs, Simple Minds czy R.E.M. No a ja obiecałem, że pobawimy się w nasze radiowe niedyskrecje. Nie pod...

0: No właśnie, obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Mysłowic, bo różni artyści w trasy koncertowe zabierają czasami bardzo niezwykłe rzeczy. Czy panowie z zespołu Mysłowic mają jakieś swoje własne koncertowe fetysze?
1: Przemek wozi ze sobą automat przeciwko chrapaniu.
2: Ale to nie jest w ogóle do garderoby temat, tylko do pokoju.
1: Tak? Ale to jest taki dla mnie zaskakujący fetysz. Taki.
2: No bo nie chrapiesz, chrapiesz, tylko jeszcze cię żona sypialni nie wyrzuciła, a poza tym nie masz bezdechu samego.
1: No tak, ale powiem państwu szczerze, że ja niekiedy zdarzało mi się spać koło Przemka w pokoju, na to ściana, łóżko, to drgało.
2: To nie było niekiedy, bo to lata. Były takie lata, w którym przebywaliśmy ze sobą, spaliśmy ze sobą więcej niż z własnymi małżonkami, że się tak wyrażę. I zawsze w środku nocy ja tam gdzieś spałem, coś mi się śniło i nagle coś mnie typało, patrzę tu. Klapek leży obok, nie? Rozglądam się w ogóle? Nic. No i idę spać dalej i znowu śpię, chyba zasypiam, nagle znowu mnie coś budzi. Patrzę, drugi klapek leży, mówię, co jest grane, nie? Oglądam się w prawo na Wojtka, a tam cała pierzyna się trzęsie ze śmiechu w ogóle. Albo robił, co ty mi robiłeś? Coś pitał, gwizdałeś mi chyba.
1: A różne rzeczy wodą cielą, różne rzeczy.
2: To śmieszne rzeczy były, ale szczerze mówiąc, ja miałem szczęście,
1: bo rozpędzili i to moglibyśmy popowiadać trochę.
2: Ja zasypiałem pierwszy, ale jak kilka razy zasnąłem po tobie, to wcale nie jesteś specjalny.
1: Bo ja przychodziłem po imprezach pokoncertowych.
2: Nie po imprezach, tyle, że ja chrapię jak całe stado niedźwiedzi, a ty jak tam jeden, dwa, tam parka ewentualnie. Wojtek to nie pamięta, ale ja z kolei woziłem ze sobą taki ręczny mikser.
1: Ja do truskawek.
2: Do truskawek i zawsze jak jeździliśmy, to się zatrzymywaliśmy się, jak sprzedawali truskawki. Kupowało 2 kg truskawek. Jarek woził wtedy w taki duży, tak ala nocnik, takie coś. Kupowaliśmy jogurt czy mleko w ogóle i robiliśmy sobie w samochodzie koktajle.
3: Ja muszę jeszcze przyznać, że przepraszam, że wtrącam się, ale
2: a ty masz rurkę
3: z takich niestandardowych rzeczy, myślę, i nie rock'n'rollowych zupełnie, to wożę ze sobą urządzenie, które nazywa się nebulizator. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest to pewnego rodzaju inhalator i po każdym koncercie albo przed robię sobie po prostu nebulizację z soli fizjologicznej, żeby

0: Mój aparat mowy był w stanie po prostu udźwignąć ciężar koncertowania.
1: To jest świetny pomysł na dowcip. Ja mu tam naleję wódki.
2: A jeszcze muszę powiedzieć, że mnie zawsze szokuje z kolei przed koncertem, jak już po tej nebulizacji prawdopodobnie, to jeszcze masz jakieś takie ćwiczenie, że chodzisz z kubkiem i dmuchasz do
1: rurki. Z rurką.
2: Ja, tak. Przez 20 minut chodzi
0: silikonową rurką i butelką wody napełnioną
2: do połowy. I dmucha i robi te bąbelki.
0: Tak ćwiczę po prostu i rozgrzewam.
3: No tak swoją drogą to jesteśmy rozgrzani. Zespół Mysłowic dzisiaj w radiu Złote Przeboje, zespół legenda. W ich coraz dłuższej biografii znaleźć można rzeczy niezwykłe. Choćby historię, jak to Janusz Kamiński odrzucił ofertę Martina Scorsese, by móc pracować z zespołem Mysłowic. A chodzi o teledysk do Sound of Solitude. Co się czuje w takich sytuacjach?
2: No, i co tu powiedzieć, nie? Co tu odpowiedzieć? To powiem ci, co czuliśmy, a powiem ci, co czuję teraz. Czuję, że jednak dobra historia. Po prostu sprzeda każdą sytuację. Ja nie wiem, czy taka jest prawda, że on odrzucił...
1: No tak mówił. Podobno.
2: No wiesz, różni ludzie różne rzeczy opowiadają.
1: Może to Scorsese jego odrzucił kandydaturę. Dobra, no to zrobię tym Mysłowicem ten teledysk.
2: Wiesz co, to jest świetny człowiek akurat, Janusz Kamiński, więc pamiętam, że kiedy nagrywaliśmy ten teledysk, to tak, żeby było łatwiej, to on tam na przykład coś mi tam gadał cały czas, coś na mnie się lekko wyżywał. To mnie jakoś tam przezywał, no, nie wiem, nie pamiętamy teraz dokładnie
1: ja
2: jak.
1: Ja też nie pamiętam.
2: I w każdym bądź razie, i to tak trwało i potem jakby ten teledysk zakończyliśmy, współpracę teledysku, zakończyliśmy tym, że myśmy od razu grali szybko koncert w Stodole i on przyszedł na ten koncert. Specjalnie dla niego zagraliśmy tam chyba z pół godziny psychodelii. Tam wszystko było, Mickey, Good Day My Angel, Myszy i Ludzie, no wszystko po prostu szło jedno po drugim. Koncert się skończył, przychodzi Janusz Kamiński, tak jakoś dziwnie wygląda, ja mówię, kurde, chyba mu się nie podobało. On przychodzi, bierze mnie za rękę i mówi, Przemek, ja cię bardzo przepraszam.
3: Piękna historia. Zespół Mysłowic w Radiu Złote Przeboje w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Być może to właśnie ten zespół spowodował, że w Mysłowicach prężnie rozwija się scena muzyczna. Tak swoją drogą, czy panowie z zespołu Mysłowic rozważali przeprowadzkę do Warszawy, która jest umownym centrum polskiego show biznesu?
2: Nie wiem, czym myśleliśmy. Nie mieliśmy takich potrzeb. Wydawało nam się zawsze, że i to też trochę nam robi specyfikę tego zespołu, że my jesteśmy trochę zawsze nie stąd, czy nie z Warszawy i zawsze jesteśmy tacy Mysłowicy i Śląscy, więc o tym nie myśleliśmy. Słuchaj, jesteśmy bardzo dumni, jeśli o to chodzi, że trochę faktycznie Mysłowice przestały się kojarzyć tylko z kopalnią węgla kamiennego. I też tych różnych rzeczy, z którymi Mysłowice mogło się kojarzyć, było trochę więcej. W Mysłowicach jest Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli takie miejsce, gdzie zbiegały się wszystkie trzy zabory. Kiedyś był chyba jakiś masowiec, a jeśli nie mylę, który się nazywał KWK Mysłowice i tak dalej. Tak, trochę tych historii, niekoniecznie nawet dobrych, też jest więcej. Mysłowice były centrum emigracji na przykład do Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym. Mysłowice, powiem ci, że jest o czym opowiadać, ale w sumie tak jak mówisz, ważne, że wszyscy wiedzą, gdzie to na mapie leży.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
2: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.